Karton na burek, a taki porcelan. Smodry ma cibulka ma, tapety parmazan.